Sangarana dona ima musobolo doka misa kone dembela dona pole mandi kunandi keleka tosinina denke nyara iba denke tinyera du iba musoso ni mesita wolo

Kumbala, tu m'as Kumbala. Ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni boulet, ni